0: Jana Poszewczyk.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W sakskich bistowaniach ma od kletušeho nowy kubwanski plan płacić. To jest dzieli sakske kultusowe ministerstwo. Czera je wone nowy plan zastuperam z polityki a noszeram bistowaniu, kajż tež kubwariam a kubwakam na konferencie w Drežanach przedstawiło. Wjacać 6500 kubwario a ekspertu je plan wudziewało, nie z nimi tež Serbia. Nowe su 4 wone dybki. Tak maja so pistowanie bóle na sport, hibanie a mint przedmyty koncentrować, też nabożina, filozofia a etika maja wieczu rolu we siednym pistowanskim dniurać, runie takież nowe medie. Silniejszo podpierać chce stać przestup z pistowanie do zakładnie szule, z nowym planom chce Sakska noszerio też financjalnie silniejszo podpierać, a wiace o teme zonicze w naszym programie. Międzynarodny letni kurs Serbskiego Instytutu za serbską rzecz a kulturę jest wuknihowany. O tym informuje Instytut w Nuinskiej Zdzielence. Doromady jest socja 14 ludzi z 10 krajów przyzywiło. Najwięcej obczelników przyjdzie z niemskiej, polskiej a czeskiej. Dalsi zajmcy przyjdą miastrujem ze serbskiej, tadżikiskana a USA. Niedźe połojca w obczelniku jeszcze studuje. Dziel kursantu chce so połowancy w rzecz slawistyki ze serbszczynu zabierać, druzy maja w osobinskie przyczyny, na przykład serbskich predowników albo serbskiego partnera Rika Dalewy z dzielence. Letni kurs odmija się od 24. julia do 8. augusta w Budyżynie. Doromady 90 szulerów a modastnych jest o tyle dny na zazbiegu projekta Niemsko-Serbskiego Ludowego Dziwadła pod hesłem Chcu domy w obczeliwo. Zromanie z wiacorymi partnerami, mieznymi Tespis Centrum Budyjsko Wopomniszczo, Kooprinie Serbskiej Kulturnej Brigady, Serbskie Młodzieńskie Dziwadło, chce NSLG z projektom młodych ludzi z tu a Ukraja w starobie 12 do 18 lat naryczyć. Nastać maja jednotliwe dziwaniczki ze szelakimi czerziszczemi. Tak, chcedža rečne bariere me s modastnimi otvarič, s tym zo zromanje raja, rejuja abo tež kulise tvarja. Kletu ve februare chcedža vudživki predstajič. Chcu domoj je projekt, kotrež zvjask spichuje. V Kočebusu odmije se od dženznišo do njeđele tak mjenovane Sprevine festival. Zaradova je Zelena Liga a zamujiči su pšibrio Spreve do interaktivno mjestna za vumjenu pretvorili. Planovane su mjestrum dživanički na temu voda a kulturne zaradovanja. Dženca pokaza tam napšikvat dokumentarni film o delna serbski s Vakoma, juce večer zahučitaj Jake Švarc a skupina Skapri Fischer, a dalje je tež vustajenca v umjoče Maje Nagelove vidjeć. Je to lica prini raz za odmjeso Sprevine festival v Kočebusu. W rzecz cywonimskiej racji przeciwo pozdatnym prawicariam su policistcza czara rano te świacory bydlenia we okresu Majbudyszyn a Zorec przepytali. Kajże zdzieli generalne związku prawiznik w Karlsruhe, stież te dwie organizowane a k namocy zwolnie skupiny w Srediszczu. 63 osobom wumytuja miestrujem członstwo w kryminalnym zjednoczeństwie. Racje su w cykonie 12 związkich krajach przewedli. Tež v Małym Wielkowie so viacori policistča čera rano dom a brjožnu přepytali, hač jednaše so přitom vo cionimsku raciju policija vopkručiva nie, a nie so tež k tomu vuprajiva. Vuprajiv sem pak naše povešče, kiž namakače dale na naše internetovej strone a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro v Budyšinje pokaza tu kvilu 9 stopňov, pohoni v Užice čaja aj šužom toustem vročele a dženca zmijeme skýre deky panca tydžen. Slunco od tedre dženca neuladame a žive slibro te stupa hišče na maksimálne 1 stopňov.
0: Štož nastupa v obkat v našej končenie tam šo poriadku, to iš přijedšče dere do dženznejšieho štvortka 4 menšine po napošest Čeche.
1: Serbský rozvoz.

Niedom słyszymy skupinu Daisy Dogs, Petrogin 46. W digitalnym świecie szak so z cudzymi słowami jenoż tak merwi. Deepfake je jedny z nich. Najlepiej szak dole z konkretnej sytuacji zrozumi, szczyłacze na przykład we biurze, a siedzicze we konferencji, to reka przy liczaku, a szcze digitalnie związani albo przeszaltowani, każ też kolegojo, a wszystko skutkuje kompletnie normalnie. Byrnież, jedna z koleginu z cyła woprawdzita wam znata osoba nie była. Runie to zmożnieja tak menowane deepfakes, a może z tym szkodzić albo sfalszowane informacje szyrić. We widiach może so tak na przykład mezwocza wumieniec albo pohyby tak zmienić, zo ludzio pozdaczu wiecy praja, kotrzeż so żenie stali nie są, albo które żenie prajli nie bychu. Problem? Tute sfalszowania są dzień a bóle realistyczne, a chociaż są miejscem z mało procu a wiedy sotowicz. Jak możesz je spoznać? Dziwajcie na nieprzyrodne pohyby, znano nieprzyrodną mimiku albo spodziewny wóz we wideo na wobrazowce. Husto socu ze słowa jeszcze też wopak wupraja, a dalsze pomocne pokywy za wopkace z deepfakes namakacze na naszej internetnej stronie. Tam smy wam też pokazki na dalsze oficjalne strony a na aktualną dokumentację k temie Deepfake w ARD Mediatece podali.

0: Česač po šestřič. Vítajče do štvórtka. Pěstowanja z přichodom to bě čera wulka tema na fachowym zetkanju vo předšulskim kubłanju w Drježanach. Tam je sakske kultusowe ministerstwo kubłanski plan z nowymi čežišćemi předstajiło. Od kletušeho ma won płačić, gdy serbscy zastupery su na tym sobu skutkowali, a Jakub Wocza je so na fachowym skadżowaniu obdzielił, a nam w tym rozprawia, što so za nowym sakskim kubłanskim planem takle koła.
1: Słyszycie to? Takle klinči přichod našeje domizny. Zomoli so dzieci jeszcze lepy wuwić a kubwacz nametuje sakske kultusowe ministerstwo tute štyri stopy w předšulskim kubwaniu. Nowe medie, hižo zahe maja so dzieci mediopedagogisce kubwacz. Wiace pohiba a mint předmety hižo pistawani a cywodniowskich poskitkach. Wiace nabożiny, etiki, filozofie a Sakska chce przestup z pistowanie do szule sylniszo podpieracz. Reakcja serbskiju zastuperko czerawszyje konferencje Drežanach, Jadwigi Kalfostowie z Rycznego Centruma Witaj a nabodnicy Kroščankowča Kerstin Šoučineje na nowy plan.
2: Te zakładne hesła smiery, które są so podale, czynia najprodobniej dobre zaczysz.
3: Te wopsałe dybki, te wopsałe rozwożowanie me nesmierne naryczy, jara, jena wista struktura je wujdzieć.
1: Ale ke konkretnym temam, wo sebe wużiwanie nowych mediów dreje najkontrowersniša. Mieli so dzieci hižo pistowani ze šmuratkami a internetom rozestajć, k tomu Kerstin Šoučina.
3: To je jara ważny wobłuk wo sebe našim časowej dobe, ważne pa je to miesto mieru namakać mes analogami a digitalnymi mediami. Ważne też jo haptisce, no, ze dzieszczą popuczu być przyjemnić, to też znudzkonić, potem się to zaznaczyć buje, respektywne to też wuspytać, no, na konkretnych przykładach.
1: Dalsza tema je nabożina etika a filozofia. Tu mamy jako Serbia ze sylnej ewangelskiej a katolskiej wieru dobry zakład. Kerstin Šoučina doda.
3: Ważne pak mir jako nawodnica też hodnota normy drugich nabożinów wopkić boać, a też wotorene boć. Wotorene boć naprzeczo drugim konfesjam, drugim nabożinam a drugim hodnotam. A to ty otworzyłaś, co to ze mną czyni, no? Also to ty ze mną, ze skuwakami, ze dziszczą. To są tu jara dyrygenca wózbyno refleksja. Na prynę myślę z tej pedagogika i ostajna refleksja, co to ze mną czyni, kasym ja otworzyła.
1: Dale witajte Kalfostowa a Šoučina sylniši fokus na zmienu spistowanie do zakładnie szule a skrócenie cywodniowskich poskitków. We wiace acz 230 stronski paperesu serbskie zajmy a wosebitoszcze cioch sadach zimane. K tomu referentka domowiny za należnoszcze kubwania Katrin Cuchec-Dziswałkowa.
4: Musimo tu inicijativu minao bolje przeuzali za posao docova, nekak do toho smjera nešto stavo. Si fachoče ze stron šulskog torstva v CSB, a tež z Rečo centruma Vitoj, su tam jemo svoje mysle napisali, da smo mu pa na tom projektu i tim dali, a smo to prosili, za bohmo tam se s nimi do rozmoj šišli.
1: Što je so poradživo. Dalša dobra povest, Sakska chce kubanišćam, nimo njetko vrozjevenije teorije, hač do konca leta też praktyczne instrumenty do ruki dać, a noszariam finansjalnie riab skrócić. Tak kultusły minister Konrad Klemens. Zaurenia pestowaniu nie bieczera tema. Szako kuźdy rumy wiedzieszę, zo ci toażnostne boactwo naszych kubwaniszczach.
0: W Drežanach je kultusowe ministerstwo včera kubanski plan za pestowanie żłobiki a horty przedstajło. Jakub Wocza je o tym rozprawiał.

0: Retač zalituje jo Filomilos, sapskim rozwosu šako je štvortk, šešćo dzień vosnače, mam šče krótki dodawk, haj, spravočic, dostach mit 24, spiskic 20, skrózna undofa 20 litru, a radvo 17 litru. Šo zapisane jeli chcete tež vy, dešťu facet minene je noce podač, rad lubie nam to prajče, mate je při telefone 17400, tu ma ketro činčence rano, giba zo vúživač našu četu funkciu, naše app MDR Serbia. To je potom za njo tež gusluchšo, ale von to rade čini, je von Mironi rek.
1: Filomelos. Dirtam dejstva Marbije Drozene.
2: Naš Filomelos je zaso v lesu. Skolniki je obšetco išče zabiraja.
3: Haj, haj, haj, haj, haj, kak date to jenoš činja?
2: No, što da to?
3: Na haj, zvodkel pšindu. To ženje ne vidiš. Najprede su cio, a potom tisace.
2: Haj, trichy. Skolniki přivabja dalše skolniki, mjenujce ze svoji vunju.
3: Ja ničo njenucham.
2: Ty nic, ale skolniki to čuja. Ona może samo 3 kilometry daleko leczyć.
3: 3 kilometry leczyć, to tlaż nie jest żaden kumszt.
2: Za tebie nic. Jeszcze lepiej pak je, zadadza so skolniki od wiecika nieść. Ona czekaja na prawy wokomi, gdyż je wiecik silniejszy. A cak, są w przychodnym lesu.
3: O, to je praktyczne. Nic odczynić, a przyjusiem sil docpieć. Ja so przychodny raz też do wicyka Lenu, a dam so przychodnemu pekary znoszować. Jole, wicykowe taksi proszę. Taksi, Mr. Cab Driver. Uj, to by było samo idź. Był mnieś...
2: Filomelos lada troszkę starościwe po swoim rianym, kulowatym brzuszku. Znaczy wun to lepsze czeszki za tajki wiecikowe taksi.
3: Body shaming, he? Abo szto? Naj, lochki kaj skunik, wieso nisem. A ty też nic, bodaj alto tak jo. Ale tu ten wiecikowe taksi. Chcem przyjusiem wóz pytać.
2: Hej, to bie mi jasne.
3: Jeli bychu wicike culce raz kusk sylniszo zaduli, a ja moje ksidleśce cyle jara rozprzestriju, a so przy tym lochki z czyniu takaś miłko pielko. A pły to zadziażu, bo to było to hić.
2: Filomelos wużyje sylniszy wicik, skoczy chorie, ma rozprzestryty ksidleśce, a padnie kaś kamień.
3: Ała! O, ała, o!
2: Do przychodnego kierka. Wiecikowy taksi nie je jeho wunies.
3: Mam, jedoko. Dere, tajku techniku możesz tola zawieszcze nauknieć. Ach, nikak dubi so mi to szlachcić.
2: A kajś ja naszo Filomelosa znaju, so jemu to też poradzi.
3: No wiezo, jenoś iście... Ruknić, ruknić, a jeszcze raz ruknić.
2: Kogo cytat to je? Tutaj ruknić, ruknić, a jeszcze raz ruknić?
3: Na moje.

0: Lube dźěći, přejemy wam rjany dźeń, tež gdyż dešći kaso wonka lije, tak wobujće se wasze gumijowe škórnje, a pon možeće tež přez te wóže skakać, ale nic nuc panče, no. Maće šćen taki małki čas, abo kwilku za hodančko, jeli šće je pondželu zapasli, mamy taki krótki wórysk za was, poskajće raz. Za kim abo čim da dźěći jole pytaja?
1: Wone noce, wokolecze a svěča. So.
2: Te majem jara svetu lampu.
3: To su stvorenčka z mytologije.
1: Tym ludzom one ne pomaja, a tym lubom oni pomaja z dole sa von.
2: Te tym puč pokazaja.
0: A to lampu maja one przy czole, przy szrubwane. Lube dzieci, jeli nieszczęd nam prajli, wodczo so jule jedna, nikoci sutoż no czynali, z jasence dostachmy mielki, zes panczic kuku, a hurku, ralbic, kroszczic, worklet, zes budyszina, potajkim wyszcze, hiszcze naredze, nakwatajcze tole, napisajcze mielku ze wuchodanczkom, a sobotu wam potom dundak przeradzi, łodszo so jo jedna, ale ja muła się przedstać, co wy to dawno wieszcze. Potajkim wyle wesela, a rjany dżyn.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. W sakskich pestowaniach ma od klitusza nowy kubłanski plan płacić. To zdzieli sakskie kultusne ministerstwo. Wczera je one nowy plan zastuperam z polityki a noszaram pestowaniu, kajż też kubłakam a kubwaram na konferencji w Dreżynach przedstawiło. Wiacać 6500 kubwario a ekspertu je plan wudziewało, mnie z nimi też Serbia. Nowe są 4 wolne dybki, tak mają się pestowanie bóle na sport, hibanie a mint przedmyty koncentrować, też na bożina. Filozofia a etyka mają większą rolę w szednym pestowanskim dniu rać, runie takież nowe medie. Silniejszy podpierać chce stać przekod z pestowanie do zakładnej szule. Z nowym planem chce Sakska noszerio też finansjalnie silniejszy podpierać. Międzynarodny letni kurs Serbskiego Instytutu za Serbską Rzecz a Kulturę je wuknihowany. O tym informuje Instytut w Nowinskiej Zdzielence. Doromady je socja 40 ludzi z 10 krajów przyzywiło. Najwiacu obdzielników przyjdzie z niemskie, polskie a czeskie. Dalsi zajmcy przyjdą miastrujem ze serbskie, tadżikiskana a ze USA. Niedzie połojca w obdzielniku jeszcze studuje. Dziel kursantu chce so połowance w Rzecz Slawistyki ze Serbszynu zabierać. Druzy mają w osobinskie przyczyny na przykład serbskich predowników albo serbskiego partnera, rzeka dalej w Zdzielence. Letni kurs odmie się od 24. julia do 8. augusta w Budyszynie. Doromady 90 szulorów a modestnych jest od tyle dny na zazbiegu projekta niemsko-serbskiego ludowego dziwadła pod hesłom Chcu domoj w obdzieliło. Zromanie z wiacorymi partnerami, mieznymi Tespis Centrum Budyskie Wopomniszczo, Kooprynie Serbskiej Kulturnej Brigady a Serbskie Młodzieńskie Dziwadło, chce NSLG z projektom młodych ludzi z tu a w Ukraja w starobie 12 do 18 lat naryczyć. Nastać mają jednotliwe dziwaniczki ze szelakimi czeziszczymi. Tak chce ja ryczne bariery mes modostnymi otwarić z tym, co zromanie raja, rejuja, albo też kulisy twaria. Kletu we februare chce ja wudziłki przedstawić. Chcu domoj je projekt, kotryż zwiask spichuje. W Kočebusu odmije się od dżęsniejszego do niedzielę tak mianowany Sprewiny Festiwal. Zaradła je Zelena Liga, a zamówici su przybrył sprewie do interaktywnego miestna za wumienu przetworili. Planowane są miastrujem dziewaniczki na temu woda a kulturne zaradowania. Dżęsa pokaza tam na przykład dokumentarny film w odelno-serbskiej wsi Wakoma, jutrze wieczor zahudzitaj Jake Schwarz a skupina Skapri Fischer, a dalej je też wustajęca w umiecze Maje Nagelowej widzieć. Je to lica prini raz, zawodmie sa sprewiny festiwal w Kočebusu. W rzecie cyłoniemskie racje przeczuło pozdatnym prawicariam su policystcza czera rano tej świacery bydlenia we okresu Maj Budyszyn a Zorelc przepytali. Kajż zdzieli generalny związkowy prawiznik we Karlsruhe, stejesz te dwie organizowane a k namoce zwolniły skupiny we Sredziszczu. 60 osobam wumietuje miastrujem członstwo w kryminalnym zjednoczeństwie. Racje su cyłkunie w 12 zjazkowych krach przebydli, też w małym wielkowie su wiacori policystczo czera rano dom a bróżniu przepytali, hać jest to też w rzecie cyłoniemskie racje stało policja obkruciła nie, a nie so też k tomu wupraiła. A to one bychu, nasze powieści kisz namakacze dalej na naszej internetowej stronie rune, takież w naszej app Kiszryka, MDR, a potem Serbia.
0: Wiedro.
1: Żywe Slebro pokaza tu w Budyszynie dalej 9 stopniu, troszku mniej deszcza aktualne, ale dżęsa zmijemy skierę panca tydzień. Słońce te ma dżęsa po 8 zdawczu przestałku, ale za to wuladamy przez cały dzień mroczele, a 11 stopniu maksymalnie zmijemy.
2: A ja może raz dotalne liczby zjeć, prawoczycy cia 20, pieskice 20, grosna hundów 20, radwo sydnacz, rożan 20, wóźcz sydnacz, dżęsa czera 16, hoki 21 litru, czera 12, no tożno są wiace, hacz 100 posta litru molada, hacz nież to tomu przyjdzie Mateo.
1: Na przykład my też jeszcze dostali informację z Rakec, tam maja 24 litru, też tam kwitki rostu, kajż upada.
2: Utrome Jack za dotalne informacje, jeli cieczy też wy nam podać liczby, kiko deszcza jest za inżynie nocy najszło. Ono szak jeszcze so przeco dalej deszczuje, tu już toszcz nież druma, że przyjdzie. 4 po na pół 7 się. Szczerze, wopkat nastupają, szoporiadku, tu już mieć dobrą jezbu, Dodźensnišo štwórtka.
0: Serbski rozwóz.

0: Niedoši kolega Jan Reda, Sarskim rozbosu, 6.00, 8.30 a to na sekundu. Loni we novembre je była Budyskim Serbskim Domje horca diskusja na temu Kelko cenzury bě serbskich medijach do leta 1998. Měnjenja nastupajo cenzury w nowej dobie běchu tedy kontrowersne, gdyż pak steja rozdzielne dopomnienki a twierdzenja si napřečo, potom poma do dokumentu poladnić, ale na tutem wieczorku zdzieli niedyši šefredaktor nowej doby Sikard Kozel, zo tojšto aktu z tuto časa privatnie doma kuha. Za Moniku Gardesu so s tym wiele praśenju k wopkadzeniu ze serbskimi dokumentami staja.
1: Je to zcywa dolen. Nesuši ja tajke časowe dokumenty do ruku serbskeho kulturneho archiva a neutralnych historikariu. To sym so wiedomostnu sobu dživačaku serbskeho instituta Anet Brjezanec vopraśała. Nie wona praj, tajki zakojn abo předpis niedawa.
2: Za in die erste Zeit so nasche Magazine wo rum nasche Wortmeldungen billiert dann eher so nur Schausatz hat schon ist jetzt abske Kulturne Archiv Bosakani Posta in Boa ja ko Kunstne Archiv tut die Posta in Wopsau wasche so Meyer so Akte aber dann tut ein Material gische so Archiv Hutne wis abske Kulturne im Archiv Squadwatch da po Schausatz so subiwo
1: aktuelle serbske Institutie a nakładnictwo LND je instytucja, kotryż serbskie nujne przysłuszeja, są sami za swoje akty zamówite. Ale wiezo smiedza je serbskiemu kulturnemu archiwi darić.
2: So wie, to by so jara weseliwa. Nic jeno iż instytutne akty też od serbskich towarstwo, albo też zawostajnstwo, albo wiste spirki. Na hinaše ważne my nasze dokumenty nie dostaneme. W principie jeno iż przez stare.
1: Wosobitosć je domowina.
2: Sztoś mamy so akty od domowiny. Z domowiny mamy odpowiednie sreczenie. To rzeka woni wostanowe w obsiedztwie domowiny, ale so po nas kuwaja, a też przystupnia.
1: A akty a dokumenty nowej doby do 1998. Po dyskusji stawizniskie sekcje Maćice Serbskie kunclita je Sikard Kozel przylubił, so maja te, kisch wun privatnie tukwilu doma wuodnocza, do ruku serbskeho kulturneho archiva pšenč. A dy, knieže Kozelo?
3: Aj, no i to po moje smerči. Tej dostanoš, potom všaštaš ja mam, to tak živo dyvia čakać čiče.
1: Za to nima dženzniši jednačel LND Szyman Petrcyš žane zrozumienie. Wo domoj začušak je hakle ze zjavnoho zariadovania kunc leta zonił, a so jara dživał. Jezikarty Kozli list pisał, zo jeho prosy służbne podwożki a dokumenty nakładnictwu wrócić, szako su toho swójstwo. Kozl haczke kunci redakcyjskeho czasa tutaho przynoszka nie reagował. Runiek samsnemu je Szyman Petrcyš tež redaktora na wuminku Axla Alta namujał, kiż by toho runia po zakończeniu dživového pomira dokumenty doma kuał, štož je przeciwo dživovemu zryczeniu. Alt je dokumenty miestem ručił. Dziel historisce zajímałych podwożków pak zda so być zubieny, mianujcy komunikacja a szek we wysokości 1 miliona D-marku, kiż przepoda tedyše knižostwo 1990 serbam k wukowaniu serbskich nuinu a časopisu. Zubiena je miestru im tež tedyša zdzielenka k tomu podpisana vo dr. Angele Merkelowie. Přihotujo so na 70-letne wobstače LND 2028 cedža so tak jednačel staviznam nakładnictwa nadrobnišo vinovač. Tuž je spomožne a trebne, zo historiske podvožki tež domje maja. Votam cedža akty po potrebe a dojednanju do serbskeho kulturneho archiva dač.
0: Tako k tomu, kak so to ma ze zarchivowanjom serbskich dokumentov. My pak sme so tež nadrobnišo prašenju cenzury za čas NDR z cyva venovali, sme přikvade zezbirali a vôsledky môžeče netko nedželu pola nas serbskim rozhlasu svišeč. 6.00, 4.40.

Apropos nalěćo, dosć dešća je so najšło, apropos litry, štož mnóstwo w nocy na dżens, niż i štwórtk nastupa, smy ze z waszej pomocą miestem 212 litrów rumadze zličili po prawoćicach, pieskecach, koznaundowie, radworje, rożeńcze, wuszczu, hórkach, rakecach, je netko też jeszcze brokamo, k tomu przyszło z 22 litrami. Dziakuju, a dalej tak.

0: Nětko, 6 menšinu do 7 poleda Matej Dźiswokras do susodneje Pulske, tam je hižo dlěši čas tak menowany humanoidny roboto po puču, kiž kraj polarizuje, povedaj nam o tym.
1: Hej, a wone humanoidny roboto, rika Edward Wachocki. Tu raz ma we wuris z jedno klipa, za je tež raz słyšiče. Po takim je słyszę, co taki robotowóz tam nie wstał powiada,

0: so bychmy so niedy raz przez telko deszcza weselili, so bychmy tak jara juskali, štu by se tole przecicci, štorci postalietami mysliu. Haj deszczi kasolije, dżesu moje trije šauci a klesije, dżensa moža dżeci raz we gumiuch, szkorniach przezwoże skoczyć, to sme jako dżeci tež przeco rady činili, ale nic przy tym dołuży panč. Potom je ta wobrada przewulka.
1: Dzieci dobre ranie. Što so vam na mieje najlepiej lubi? Mieje mietania, wody micki, abo skończnie zaso lud słońcu lizać? Miesac mieja je krasny. Wosebie dokelż so nietko nalieczu lute młody skut narodzi. Dundak je dzieci wopytał kiś maja doma runie wiele słodkich babykuk, majkaniu a wopkiczbołaniu. Veselče so potekim na nove vudače dječaceho magazina sobotu na podživečih.

0: tej rynie mamy telko zwiernych słucharjów, telko zwiernych słucharków. Czy jeni puszczelu nam litry deszcza, w zażnym naliczu też baczone? A dopowiem, czy są liczach my serbskim rozosu też iż ochanowskie gwiazdy albo Boże narodki. A dzieci puszczelu nam wuchodanczka. Nikocy, albo ja może na tym myślę, no rec, nikocy to nie są jenoż nikocy. Nozy są to iż czynili. My z drugim, ze Zboszic, Kruszczic, Panczic, Kukua, Hoku, Ralbic, z Budyszina, ze Strzeżan, a też ze starej Cence po takim. Jeli chcecie też wy to jeszcze nakwatać lubi dzieci, to rad lubi czynsze. A prajcie nam raz, za kim albo za czym da dzieci jole takle pytaja?
1: One noce w okolicze, a zwycza są.
2: Te mają wiara świetlu lampu.
3: To są stworęczka ze mitologii.
1: Tym ludziom one nie pomaja, a tym ludziom oni pomaja z dole sa won.
2: Te tym pucz pokazaja.
0: Jeszcze dżęca możecie nam wodanczko posłać na naszą mailową adresu albo używajcie też czetą funkcją naszej app MDR Serbia. A sobotu na podziwie zonicie potem w Dundaku, hać się też prawie hodali. A sobie prajmy wam tam też, stu dostanę taki małki darek od Dundaka. Po takim weselimy się też przez wasze milki 7 godzin 22.

A w němskich pojeźdźach są so to też imali. W digitalnym świecie szak są ze cudzymi słowami jenoś tak merwi a deepfake. To jest jedne z nich. Najlepiej szak tole ze z konkretnej sytuacji zrozumieć, dziewa czy na przykład w biurze, a siedzi czy konferencje, to ryka siedzi czy przy liczaku, a czy digitalnie mesobu związani. A wszystko skutkuje kompletnie normalnie. Byrnyż jedna z koleginu zcowa woprawdzita kolegina nie była. Wam niekak znata. Runie to zmożnija tak menowane deepfakes, a moža z tym szkodzić albo sfalszowane informacje szyrić. We videach moža so tak na przykład węzwocza wumieniec albo pohyby tak zmienić, so ludzo pozdaczu wiece praja, kotry so żenie stali niesu, albo kotry też żenie prajli nebychu. Problem? Tute falšowania są dżin a bóle realistiske, a hoža są miestem ze zmało procu a wiede sotowicz. Kak możeš je spoznać? Dziwajcie na nieprzyrodne pohyby, na nieprzyrodną mimiku albo spodziewny wóz w wideo, na wobrazowce, husto są cudze słowa jeszcze też wopak w upraje, a dalsze pomocne pokywy za wopkace z deepfakami namakacze na naszej internetnej stronie, tam sme wam też pokazki na dalsze oficjalne strony, a na aktualną dokumentację k temie deepfake w ARD Mediatece podali.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobra ranja. W sakskich pěstowanjach ma od klětušeho nowy kubłanski plan płaćić. To zdźěli sakske kultusowe ministerstwo. Wčera je wone nowy plan zastupěram z polityki a nošerjam pěstowanju, kajž tež kubłakam a kubłarjam na konferenci w Drežanach předstajiło. Wjacač 6500 kubłarjow a ekspertů je plan wudźěłało, mjez nimi tež Serbja. Nowe su 4 wone dybki, tak maja so pěstowanje bóle na sport, hibanje a mint předměty koncentrować. Tež nabožina, filozofia a etika maja většu rolu ve šednym pěstowarskim dňu rač, runje takéž nowe medije. Silnišo podpěrač chce stát překod z pěstowanje do zakładnje šule, a z nowym planom chce sakska nošerjow tež financielny silnišo podpěrač. Wjacowo teme zoniče za nikak bedlkodźine. Mjezynarodny letni kurs Serbskiego Instytuta za serbską rzecz a kulturę je wuknihowany. O tym informuje Instytut w Nowinskiej Zdzielence. Dormady jest socja 40 ludzi z 10 krajów przyzywiwo, najwięcej obdzielników przyjdzie z niemskie, polskie a czeskie. Dalsi zajmcy przyjdą miastrym ze serbskie, tadżikiskana a też z USA. Niedzie połyca obdzielników jeszcze studuje. Dziel kursantów chce so połance wyredzie slawistyki ze serbszynu zabierać. Druzy mają a osobinske przyczyny na przykład serbskich predowników albo serbskiego partnera rzeka dalej w Zdzielince. Letni kurs odmieje się potem od 24. julia do 8. augusta w Budyszynie. Doromady 90 szulerów a młodostnych jest o tyle dny na zazbiju projekta niemsko-serbskiego ludowego dziwadła pod hesłom Chcu domoj wobdzieliło. Zromanie z wiacorymi partnerami, mieznymi Tespis Centrum Budyskie Wopomniszczo, Kurprynie Serbskie Kulturnie Brigade, Serbskie Młodzieńskie Dziwadło, chce NSLG z projektom młodych ludzi z tu a w Ukraja w staroby 12 do 18 lat naryczeć. Nastać maja jednotliwe dziwaniczki ze wszelakimi czeziszczemi. Tak chce dżaryczne bariery mes młodostnymi otwarić z tym, co zromanie raja, rejuja, aby też kulisy twaria. Kletu we februari chce dżawudziewki przedstajić. Chcu domoj je projekt, kotryż zwiask spiechuje. W Kočebusu odmieje się od dżęsniejszego do niedzielę tak mianowany Sprewiny Festiwal. Zarodowa je Zelena Liga a zamówici su przybrio sprewie do interaktywnego miejsca za wumienu przetworili. Planowane są miastrym dziewaniczki na temu woda a kulturne zaradowania. Dżęsa pokazała tam na przykład dokumentalny film modelno serbski z Wakoma, jutrze wieczo zahudzita Jake Schwarz a skupina Skapri Fischer, a dalej je też ustańca w umiocze Maje Naglowie widzieć. Je to lica prini raz, zawod miesa z prywiny festiwal w Kočebusu. W rzecz cywoniemskie racje przeciwo pozdatnym prawicariam są policjant Czaczara rano też wiacory bydlenia we okresu Maj Budyszyn a Zorec przepytali. Kajże zdzieli generalny związkowy prawiznik w Karlsruhe, stejesz te dwie organizowane a knamocy zwolniwe skupiny w Srediszczu. 36 osobom wumietuja miestrym członstwo w kryminalnym zjednoczeństwie. Racje są w cyklonie 12 związkowych krajach przewedli, też w małym Wielkowie są wiacory policjanta, czara rano dom a bróżniu szepetali, hać jest so to też w rzecz cyłoniemskie racje stało, policja wobkruciła nie, a nie so też k tomu wupraiła. A to one biechu. Nasze powieści kisz namakacze na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slepo v Budyšine to pokaza dale 9 stopňov, pohoni v Užice čaja dženca toste mročele a zmieme skere panca te džen, slunco te dre dženca nevuladame a žive slepo te zaleze na maksimálne 1 stopňov.
2: A ja ze smerdža, co ja nesvačit vám, ste sa ešte ďalšie vesce na našu lištinu s litrami dešča dostavoj. Prvný vesce bište dženca rano zaje, pieskeca a Grosnaundorf a dále přizavili sú so potom ľudžo, Serbia, svuchakia, svuchario, spravočit, sradvoria, rožanta, vušča, hoku, rakec, burkamora, znipečic, jasence, potekim, utromežak, šimkocíš, sú na miestem Ličbe litru podali a my sme hižo miestem cista dávno docpili. Moladač, ač to štenťo dále punže 4 pona po 8. A ja tu jeden mobilný bőskač, kýže policia prede v mieskulovom a bereškami nastajú a tuntam še predsosti, znamenča nám tole náš systém praj. Dobro jest bu. Do dźensnišo štwórtka.
0: Serbski rozwóz.

Apropos sprawiny festival w Kotschebusu, gdyż tam znano budżecie, albo też na innym innejszym terminie, za poabliwe mam puczowanie po dwóch sprawie. Niedze 25 kilometrów czeczy sprawia przez Kotschebuski mieszczanski terytorii. Na lewo a na prawo je to, że w odkryciu startujecie waszą turu w osrecz Kotschebusa przy turystyckiej informacji, a przez Puszkinu promenadu dojęcie direkt než prvi. Porece dale uživajte na levom boku idiliski puč, po neče 2,5 kilometrach docpijete potom šprevi na mn, a možete tam tež prvni odpočink zapovožiť a dale dže direkt ne pši šprevi. Stajne zase so odbočki do historického starého mesta a na Mnsku kupu se svumilstvom muzeum možne a krotko před stadionom přečelstva přepriečiče potom na mošče za pješku železnisku liniju a docpijete Eliasove park. A gdyż jenoś dziel puczowania subu czynicze, je to dla za nie koczy burzanu, rjany dodomdy, abo?

Jutze sveča wohnjowe wobory zahradnisko zwjazka při kloštorskej wodźe a susodne wobory džaknu Božu mšu k svježeni Svjato Floriana. Ona započne so jutze večer 7. putniskej cyrkwi Róženče. Konc tydźenja sveča pančicach kukowe meje metanje. Jutze je po południu pečich, kino za dźeći a večer je potom svježen we stanje we kukowe. Sobotu po południu cioch sada kuweja tykans. Po podnu štyrjoch přizamkne so meje mjetanje a večer su potom mjeske reje. A večer na podžuječich je zača mjesko pora a potom možeće tam zromadnje svoje bedra čumpač, neđelušće znova do kukua přeprošeni. Votopodnja jednačih zahuđa tam kruščans muzikanča. Po podnju na poštyrjoch ustupiti šmođinska rivanska skupina Srpsko ludova ansambla Wujiczanska Rapsodia. W czarnym końcu, z czy sobotu na mieje metanie proszeni, tamniejsza modzina oczekuje was na wieczo pecześ, sobotu przy kubice cory w czarnym końcu. A prynie letuszy rodowy koncert dożywicie niedzielu niesłaczyle. Niedzielu po południu cioch słyszycie tam komornu hudźbu z brazylskiej hacz do bohorskiej. Przeczejo domizna kultury wesela so niedzielu po południu cioch na hostci po tej gimnała w rodowym parku we Neswaczyle.

0: Milena Wočerec, 7.46 Uhr. Pěstowarnja z přichodom, to bě čera wulka tema na fachowym zetkanju vo předšulskim kubłanju w Drježanach. Tam je sakske kultusowe ministerstwo kubłanski plan z nowymi čežišćami predstajiło. Wot kletušeho menujcy Matun Fačić, tež sapsy zastupierio sud nam na tym subu skutkowali Jakub Wočer, tu nie są na fachowym skadżowaniu tež wobdzielił, a nam netko o tym rozprawia, što so za nowym sakskim kubłanskim planom takle koła.
1: Słyszycie to? Takle klinči přichod našeje domizny. Zomoli so dzieci jeszcze lepy wuwić a kubwacz namytuje sakske kultusowe ministerstwo tute štyri stopy w předšulskim kubwaniu. Nowe medie, hižo zale maja so dzieci mediopedagogisce kubwacz. Wiace pohiba a mint předmety hižo pistawani a cywodniowskich poskitkach. Wiace nabożiny, etiki, filozofie a... Sakska chce przestup z pistowanie do szule sylniszo podpieracz. Reakcja serbskiju zastuperko czerawszyje konferencje Drežanach, Jadwigi Kalfostowie z Rycznego Centrum Witaj a nabodnicy Kroszczankowcza Kerstin Szołczynieje na nowy plan.
2: Te zakładne hesła, smiery, które są so podale, czynia najprawdopodobniej dobre zaczysz.
3: Te wopsałe dybki, te wopsałe rozwożowanie me nesmierne naryczy, jara, jena wista struktura je wujdzieć.
1: Ale ke konkretnym temam, wo sebe wużiwanie nowych mediów dreje najkontrowersniejsza. Mieli so dzieci hižo pistowani ze szmuratkami a internetom rozestajć, k tomu Kerstin Šołčina.
3: To je jara ważny wobłuk wo sebe naszym czasowej dobe, ważne pa jo to miestu mieru namakać mes analogami a digitalnymi mediami. Ważne też jo haptisce, no, ze dzieszczą popuczu być przyjemnić, to też znudzkonić, potem się to zaznaczyć buje, respektywne to też wuspytać, no, na konkretnych przykładach.
1: Dalsza tema je nabożina etika a filozofia. Tu mamy jako Serbia ze sylnej ewangelskiej a katolskiej wieru dobry zakład. Kerstin Šołčina doda.
3: Ważne pak mnie jako nawodnica też hodnota normy drugich nabożinów wopkić bołać, a też wotorene być. Wotorene być naprzeczo drugim konfesjam, drugim nabożinam a drugim hodnotam. A to ty otworzyłaś, co to ze mną czyni, no? Also to ty ze mną, ze skuwakami, ze dziszczą. To są tu jara dyrygenca wózbyno refleksja. Na prynę myślę z tej pedagogika i ostajna refleksja, co to ze mną czyni, kasym ja otworzyła.
1: Dale witajte Kalfostowa a Šołčina sylniejszy fokus na zmienu spistowanie do zakładnie szule a skrócenie cywodniowskich poskitków. We wiace acz 230 stronski paperesu serbskie zajmy a wosebitoszcze cioch sadach zimane. K tomu referentka domowiny za należnoszcze kubwania Katrin Cuchec-Dziswałkowa.
4: Musimo tu inicijativu minao bolje przeuzali za posao docova, nekak do toho smjera nešto stavo. Si fachoče ze stron šulskog torstva v CSB, a tež z Rečo centruma Vitoj, su tam jemo svoje mysle napisali, da smo mu pa na tom projektu tim dali, a smo to prosili, za bohmo tam se s nimi do rozmoj šišli.
1: Što je so poradživo. Dalša dobra povest, Sakska chce kubaniščam, nimo njetko vozjevenje teorije, hač do końca lata też praktyczne instrumenty do ruki dać, a noszariam finansjalnie riab skrócić. Tak kultusły minister Konrad Klemens. Zaurenia pistowaniu nie bieczera tema. Szako kuźdy rumy wiedzieszę, zo ci toażnostne boactwo naszych kubwaniszczach.
0: Pedrežanach je kultusowe ministerstwo čera kubanski plan za pěstowanie žwobiki a hort predstajivo. Jakub Wočer je nam o tym rozprawiał.

0: ale tež we nami.
1: Tole praji Marieta Kretschmarec-Dobrinka, we nadawku a zamowitosći kuluskeje wosady. Štyri mjenšiny do osmiche.

0: Kóžeca być prini. Nedawno je dundak o tym rozprawiał w akcji Blitz for Kids, kiedy by od 20 aprila do 3 maja, a policja ma netko taki mały rezumé, Mateo.
1: W prinim tydzieniu są policistcza zromane z dziećmi auta na dodżarzenie spieszności kontrolowali. Od 278 jeździdło je dostało 190 sztyków zeloną kartu przepodate do ryka wszystko poradku. Żółtu kartu są 470 króć udzielili, a szulorki a szulory są ludzi konfrontowali z tym, że dla przyszuli przyspieszne jeździa. To je po mieniu policji dobre warnowanie za szoferu a szoferku było. W dalszym tygodniu potem je policja sama kontrolowała od doromady 600 posta jeździdło, by 8 posta przyspieszne popuczu. Zrunde rekord, jedna osoba ta je z 80 kama wiac, hać dovolenie przyjenie szuli nimo jeła. To pak oznamena 2 dybkaj, 260 € pokuty, a miesac pies jest niedowolnostrze.

0: přejemy z Božo.
1: Haj postrowy, te kwate netko do Worklec. Przetoż Monika Šulčina z Worklec dama dźensa swoje narodniny. Ona ma tu z tej elan 5-6-letnie, jej pak je runie dźensa 5-8-let su nam swójbni przeradzili. A tu z tej luba manželska, naša luba mać, woka a prawoka Monika Šulčina z Worklec, ty masz dźensa swoje 5-8-te narodniny, a przeżomy rozwosa przyjemy z cywej wutroby, šo to najlepsze, wo sebe pak spokojność a bohate Boże żonowanie. Dziakujemy so, zo so stajnie wokóždoho z nas starostčiš a nydom přikwataš, gdyż je pomoc trybna. Wostań stroła a pona elana, ale poprzy si tež sama wiace wodpoczynka. Na zromadne svedżeń wesela so manželský Felix, syn Ralf ze Sabino, dżuka Diana ze Sylwiom, Nutschki Christine z Michałom, Sandro, Janin z Florianom, Daniel, Antonio, Marlene, Apranutschki, Lukas, Elias, Milan a Adrian.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. W sakskich bistowaniach ma od klitušeho nowy kubłanski plan płacić. To zdźeli sakske kultusowe ministerstwo. Wczera je one nowy plan zastupieram z polityki a nošerjam bistowaniu kajž tež kubłakam a kubłarjam na konferenci w Drežnach przedstajiło. Wjacać 6500 kubłarjo a ekspertu je plan wudziewało, mje z nimi tež Serbia. Nowe su 4 wone dybki, tak maja so bistowanie bole na sport, hibanie a mint przedmety koncentrować, tež nabožina, filozofia a etika maja večju rolu we šednym pistowanskim njurač, runje takaž nowe medije. Silnišo podpirač chce stát překod z pistowanie do zakładnije šule a z novým planom chce sakska nošerjo tež financielne silnišo podpirač. Mjezenarodny letni kurs Serbskiego Instytutu za serbską rzecz a kulturę jest wuknihowany. O tym informuje Instytut w Nuinskiej Zdzielence. Do romady jest socja 40 ludzi z 10 krajów przyzywiło. Najwięcej obdzielników przyjdzie z niemskie, polskie a czeskie. Dalsi zajmcy przyjdą miestrym ze serbskie, tadżikiskana a USA. Niecze połojca w obdzielniku jeszcze studiuje. Dziel kursantu chce so połowanscy w rzecz slawistyki ze serbszczynu zabierać. Druzy mają osobinskie przyczyny, na przykład serbskich predowników albo serbskiego partnera, rzeka dalej w zdzielence. Letni kurs odmie się potem od 24. julia do 8. augusta w Budyszynie. W Kočebusu odmie się od dżęsniejszego do niedzielę tak mianowany Sprewiny Festival. Zarodowa je Zelena Liga a zamówici su przybrio sprewie do interaktywnego miestna za wuminu przetworili. Planowane su miestrym dziewaniczki na temu woda a kulturne zaradowania. Dżęsa pokazaja tam na przykład dokumentalny film Wodelno-serbski z Wakoma. Jutce wieczo zahudzita Jake Schwarz a skupina Skapri Fischer, a dalej je też ustajenca w umiocze Maje Nagelowej widzieć. Je to lica prini raz, zawodmie sa sprewiny festival w Kočebusu. Doromady 90 šulerjo a modostnych je so tyle dny na zazbiju projekta niemsko-serbskeho ludowego dziwadła pod hesłom chcu domoj wobdzieliło. Zromanie z wiacerymi partnerami, mieznymi Tespis Centrum Budeskovo pomniščo, ko prynie serbskej kulturnej brigade, serbske modinske dziwadło, chce NSLG z projektom młodych ludzi z tu a w ukraja w starobie 12 do 18 lit narzeczeć. Nastać maja jednotliwe dziwaniczki ze szelakimi czeziščemi, tak chcedža rečne bariere mjez modostymi votvarič, s tym zo zromanne raja, rejuja, abo tež kulisy tvarja. Kletu ve februari chcedža vudjevki predstajč. Chcu domoj je projekt, kotrež zviazk spiechuje. W rjedze cyłoniemskiej racji przeciwo pozdatnym prawicarjom su policistcza czera rano tež wiacery bydlenia we okresu Majbudyszin a Zorec przepytali. Kajż zdzieli generalny związku prawiznik w Karlsruhe, stež te dwie organizowane a k namocy zulniewej skupiny w sredziszczu. Šešćacicci osoba mumietuja miestrym członstwo w kriminalnym zjednoczenstwie. Racje su w cykone 12 związkowych krajach przewedli. Tež w Małym Wielkowie su wiacori policistča čera rano dom a brożniu przepytali, hač je so to tež w rieđe cywoniemskie racje stało, policja wobkručiła nie, a nie so tež k tomu wupraiła. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, tak kajż w naszej app, kiedyś Rika MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slepro v Budyšine pokaza hišče 9 stopňov, veľa so jac tu nehyba, maksimálne jednače dženca zmieme. Tu chvíľu je runie trošku sucho v Budyšine, ale po horní Húžice šúčom šire, douste mročele, to zmieme dženca skýre, pancate džen a slunco, te dženca trošku přestavkýma.
2: A pilne mate je dženca ličbe a litre přivzal, z pjatnače vesku dostachme v odpovedne informácie a naromadžili sme přes držno viacač 300 litru do romade. To sče pravečnili, ďakujeme so. A jako poslednú vesku, kotruž je Matiju napisal, domorodne haslo.
1: Tam smo informáciu tam dostali.
2: S 18 litrami a pančice kuku 22, nesvačidvo, 22, potom bie smerđaca, jasenca, nebelčice, borkamo, horki, vúš, trožan, trátvor, krus, naundov, peskece a pravočice bych utež podla. Utrome džak ešte raz 4 ponna po 8.
1: Ponna po 9.
2: Ponna po 9. De litre. Moje voje voko.
1: Litre a ličbe.
2: Wola da mi ještě skrótka raz na tu njen mobilny wyskač, tam je s kulowom a běžkami tunče tam přecosti, potekim tam kečbu a tež hovak dobru jezbu do dženskýho štvórtka.
0: Serbský rozvoz.

0: 8 hodźin, 8 cicie. Loni w novembrze je była w Budyskim Serbskim Domje horca dyskusja na temu, kelko cenzury by w serbskich mediach do lieta 1968. Měnjenja nastupajo cenzury nowej doby bych wtedy kontrowersne, gdyż pak steja rozdzielne dopomnienki a twierdzenia se naprzeczo, potom poma do dokumentu poladnecz. Ale na tutym wieczorku zdzieli niedyszy szefredaktor nowej doby Sigurd Kozel, zo tojszto aktu z toho czasa prywatnie doma koła. Za Moniku Gerdesu so z tym wiele praszeniu k wopkadzeniu ze serbskimi dokumentami staja.
1: Je to zcela dovolené. Nesuši je tajke časové dokumenty do rukou serbského kulturného archíva a neutrálnych historikáriů. To jsem so vědomostnou sobudževačáku serbského instituta Anet Brězanec vopášala. Nie, ona praj, tajký zákon abo předpis nedává.
2: Za in der erste čas so naše magazine warum naše obmezovane byli a ten je so mua šelzač hač runeš je serbski kulturni archiv po zakanju postajne bylo jako kunčne archiv tute postajne v obsahu vaše so maja so akte aber ten tutun material kiš je sa archiv hudne v serbskim kulturnim archive skvadovač. To po přeloče so zubivo.
1: Aktualne serbske institucije a nakładnictwo LND je instytucja, kotryż serbskie nowiny przysłyszeja, są sami za swoje akty zamówite. Ale wiezo smiedza je serbskiemu kulturnemu archiwie darić.
2: So wie, to by so jara weseliwa. Nic jeno iż instytutne akty też od serbskich towarstwo, albo też zawostajnstwo, albo wiste spirki. Na hinaše ważne my nasze dokumenty nie dostaneme. W principie jeno iż przez stare.
1: Wosobitosć je domowina.
2: Sztoś mamy so akty od domowiny. Ze z domowiny mamy odpowiednie zreczenie. To ryka woni wostanu we wopsetstwie domowiny, ale so po nas kuwaja, a też przystupnia.
1: A akty a dokumenty nowej doby do 1980. Po dyskusji stawizniskie sekcje Maćice Serbskie kunc lieta je Sigurd Kozel przylubił, so maja te, kiš vun privatnje tukvilu doma vodnoča, do ruku serbskeho kulturnoho archiva pšenč. A dy, kniže Kozelo?
3: Aj, naj to po moje smerči. Tej da se noš potom šaštača mam, za tak zelo delja čakačiče.
1: Za to nima dženzniši jednačel LND Simon Petrcež žane zrozumenje. Vo domoj začušak je hakle ze zjavnoho zariadovanja konc leta zonil a so jara dživov. Je Sigurdi Kozli list pisał, zo jeho prosy, służbne podwożki a dokumenty nakładnictwu wrócić, szako su toho swójstwo. Kozl haczke kunci redakcyjskeho czasa tutaho przynoszka nie reagował. Runiek samsnemu je Szymon Pietrcyż też redaktora na wuminku Axla Alta namujał, kiż by toho runia po zakończeniu dziwowego pomira dokumenty doma kuł, što się przeciwo dziwowemu zryczeniu. Alt je dokumenty miestem rucił. Dziel historyjscy zajmałych podwożku pak zda so być zubieny, mianujcy komunikacja a szek we wysokości 1 miliona D-marku, kiż przepoda tedyše knižostwo 1990 serbam k wukowaniu serbskich nuinu a czasopisu. Zubiena je miestru im też tedyša zdzielenka k tomu podpisana vo dr. Angele Merkelowie. Přihotujo so na 70-letne vopstače LND 2028, cedža so tak jednačel stavi znam nakładnictva nádrobnišo vinovač. Tuž je spomožne a trebne, zo historiske podvožky tež domje maja. Votam cedža akty po potrebe a dojednanju do serbskeho kulturneho archiva dač.
0: Tako k tomu, kak so Tomáze s archivovaniom serbskich dokumentov. My pak sme so tež nádrobnejšo prašenju cenzúry za čas NDR z Cva venovali. Sme přikvády zazbierali a vúsledky môžeče netko nedželu pola nás v serbskim rozhlasu svešeč. 8 hodín 14 je.

0: Kultur.
1: Słyszycie nietko krótko do 9. od Mariety Kretschmarec z Dubrinka.
2: Sudny, to zda so wszystko ciężko być. Powiedzcie, kotryż nas deleczanu, wiecy, kotryż tak nie bieża, kaj si to przyjemy. Staniesz, czynisz to, czyż dubisz czynić, abo czyż na planie stej, ale nucku nie nieszto pobrachuje. Lochkość, wieselo, nadzieja. A runie tam, rycza jutry. Nic jako swiedzień, kotryż je wódcy, a wszystko przeswietla, ale jako ciche, mocne przyprajenie, Jezus je żywy. To woznamienia, to czymne niewopkuła przewahu. Nic strach, nic wryszczenie, ani smerć. Bo staja tomu nieszczo naprzeczo, mienujcy żywienie. A w tym leży wosebita radość, żana, kotraż problemy prostcze zetryje, ale jedna, kotraż po tym leży. Radość, kotraż praje nie su sam. Nadzieja, kotraż praje, może so nowe stać. Wiera, kotraż praje, boje tu, tyś nitko. Znano tule jutrunu radość, przed co nie do mnie zaczułamy, ale wona je tu.

Witajcie, liebe Przysłuchaki a Przysłucharje. Hojo, Diana Szecowa przy mikrofonie, a hojo, wasz serski program. Ja nie wiem, co jo ważne jako prätne gronisz. Aż jo żynca stwierdk 7 maj, albo aż ja se za moje gumno wjaselim przez ten deszcz szwęce. Wyscze zawieście neży wysuchem, a myżo, że nam dery przysłuchasz, toż gronim wam nasze temy. Do deszna na kafej was przeprosujemy żynca, albo skierite letosne zorjaki. A to wicze wadpudnia. Žinca vjaco južos, čo rad vítane ve serskem domje hove mistče. Tam vytvorio se nova ustajenca. Fotorealistiske molbe kenč predstajaju, hršebus a okolinu su tam vížeš. A v gvonem želu usčevanja zabira nas casnikarska lichota. Njega v DDR-skem casu a teke žinca. Kak posužijo serske žurnaliste a jih publikum casnikarsku lichotu, tož ten usoki dobytk našeje demokratije. Tošo a vece žinca u nas v serskem programje svišišo, rednje až z čopela.

0: Jo, zachopiš pak zome z noviju muzikoviju produkciju serskiego programa. Z Barlinja jo nam dojšel nowy titel kupki Jake Schwarz. Jan coolny rocksong w dolnosarskej rece. Ja mam ho muzikowego redaktora Gregora Klima. Gregor, kaki spiju to jo?
1: Jo, ja som se net zalubował do tego pozitivnego raza, tego spiwa, ten rytmus już taki lichojski, tam ja głowa tej kupki Jake Schwarz, Jakub Czornak se umyslił melodiju, ako nie może Szwecji zabysz, jo my smy, jo titel, a wen ulicu jo w rednej laszkej rycy, tyke gaż se zase nie my żomy przeniast, my sejżmy w samskim cunie, a żywnie jo doch rednejsze gaż smy gromoże.
0: A hoven jo ten novity.

0: Žomy smy, nowy spiju wet kupki jake Schwarz w saskim programie. Kak se žo popšovem obšelnikam recnego projekta Zorja? Gaž co šo to vežeš, kam žo šo jich pšašaš sami, a to w nerednejšej atmosferie. Víče bužo zase raz recna kafeunja w dešnje. Menežerka w projekte Zorja Karlina Huglaric vás přepšosejo.
1: Jo, my chcemy was uczopne przeprosić na naszą recną kafejonię. Wynajo 5. maja, wędziga na posturych, a wy możesz się wjaselić na fryszne mazajns, albo tykajns. My pobytujemy takie serskie spiwy spiwasz. Jo, my się wiegiem wjaselimy, a stajo zase raz tu gośbu, se zase raz smakasz. W rycnym gnieździe. Jo, puszczo uczopne przeprzosone, przyszczo mimo, my się już w jegin wiaselimy.
0: Fryszne ma seins, aber tykajns wicze wydeśnie, a ten kofi ten dostanioszo ho.

0: Smetana!
1: Lubowarjam umiłstwa jo žinca kazane do serskiego doma hove mistrze. Tam w kluboni wytworio se nowa ustajenca. Moj chorzebus jo titel. A Bernd Steinbrenner jo ten umiłc kęcz, co wam swój chorzebus pokazasz. Z obrazami kęcz dopominaju na fotografie. Tak wiele nadrobnych detailowenich namakajoszo. Fotorealistiske malowanie se jego stil pominio. Teke obraze, kotarež pokazujú napríklad brožňové vrota abo okna starých burských dvorov, sú vesebne zajmne za ogledarjo. Vetvojenie ustajence Bužo Žinca Viaco zjega šestčich v Serskem domje. Potom jo ustajence až to styri advažasteko Julija šetnje pönježele do pietka vet žasešich to napo pešich vížeš, koinc tyženja a k svížinjam pön po dojadnanju. Zastup jo dermo.

0: CD. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Svetowe žijen casnikarske lichote sme mieli akle zachadnu neželu a ten tyžin stoj liche ugroninje mienjenja pošyknje v fokusu akcijskego tyženja. Co jo wierno? Jo leto sa gwone pšašanje, co pwaši mjaze faktami a mienjenjami. V demokratiji jo lichota mienjenja usoki dobytk. Kak opradame v diskursu z rozdzielnymi mienjenjami? Kak opradaju medije ze swoim pšałom za liche uraz? Nasz autor Sebastian Elikowski Winkler jo se napšašał serskich žurnalistu a jich cytaju a přisłuchariu przygośpie Svetowego dnia casnikarskeje lichote.

Sasnikarska lichota. To klinci w lesie 2006 a 2006 skero każ polityczne wejowarskie zapsimie się. W slednich letach jo lichota sasnikarstwa so uwijała do jednego z niewiecej pregujących gronidłów. Prawidłownie se ludzie zagerjują przy dyskusji w lichosie sasnikarstwa. W towaryczności su nastali pszałe lekwa. Wetom aż widzie te jadne lichotu sasnikarstwa obgrozonu, niejo wena za drugich dostatka stajona.

Pecačni Nimskej mimo Barlinja je było w lesie 2024 żywych 12,4 milionów ludzi. Pezie ludności, ketaraż jo była do 1990 w NDR socjalizirowana, dre przez demografisku zmienu stałnie wetebiera. Jeśli pak jo wena ta pregująca generacja. Na zgenienia z obgranicowanej ucasnikarskiej lichotu su ołus takim iści żywe. Z dogromady żywieś a ciżaszcza dziennikami, a całkonym nakładom przy samym 6 milionów egzemplarów jo eksistirowała w casnikarskiej krainie NDR, teoretyski, relatywna wielorakość. Przy com przy o 16 tych casników słyszało SED, miazy wielkie casniki obwoda. W realisie je było casnikarskie nakładnictwo mocnie centralizowane.

0: NDR jo 1970 se załožyło 120 nowych casnikow. Już od wielkie peździe jo z nich zawestało lepta išći 50. Przeżywiła do zinsaśnego jojich Jano Gjarstka. W pecačni nimskej su chcieli pepšeurosie przedewszym cytać do tego zakazane petjacorne casniki. Nakładnictwa w petjacorni nimskej su szykowanie używali cas pepšeurosie, aby wetpili swoje casnikarskie produkty. Jo samo nastał nakładnictwowy kartel. Pe zjadnosieniu nimskeje zwieskowy kartelowy amt jo jen rozbił. Pieśnastego januara 1990 jo kulowate blido runda tyż ratificirowało nadserjenie, ketareś jo mecnie sajziło na zagronitość żurnalistu a autonomiju. Toś ten przystup jo se rozeznawał wet petjacornego modela, ou jo był nakładnik ten ważniejszy. Kulowate blido jo pak sajziło naprzeciwo tomu na nuci kołnu lichotu casnikarstwa. Z tym jo mieniona niewytwisność redaktorów wet obsimiesiołych a politiskich smierniców nakładniku, udawariów albo obsejżariów mediów. Koncept, ak se zdabyś zinca więcej aktualny ako niżi raz.
1: Potom som żywała po politickim przewrocie Plachoskłosa. Tam smy te nowe, jak su przecie gronili, redaktorski statut, tam su szykne takie wiece napisali, co jo liche żurnalizm, aż se toż słysza, aż takie krytyski se ugronimy w naszych przynoskach, aż te pon takie ten krytyzowany bok, takie se ugronisz k tomu, aż przecie obie boka, deje se zwiezasz we jadnym przynosku, aż ten jaden bok se ugronio, ten drugi dostanio pon takie tu możność. A to jo funkcjonirowało za mój czas. Se wie jo to, a drugi raz se stało, ponc my to ugodnosili, ale we gwonem su nasze przynoski uważone byli.
0: Lid jasetki wet casa przewrota je pak na swej part perioda wielkich zmienów z cało nowymi upominaniami. Kakka meżosz zaszczytołaś lichotu casnikarstwa, każ uwija cydar abo przysuchar swejskie standardy.
2: Penio przyszła ta wielka lichotność w żywisza se tych letach, ale nie to w slednych letach, jose to bężko zasypiczku hynac uwijało, dokolaż miastem przez digitalną rewolucję. Poprzałam to przeszanie, kto słyszy przawy, powiem raz, rucnikarskie medie, które są uknuli to żywo jako żurnalistka albo żurnalist, a wszystkie drugie mogą kuszty żyjne, co postowasz, a tam swoje myśli do całego świata czubisz. A te, które jeszcze żurnalistyki żywają, mają więcej a więcej szyszcza takie ekonomiczne statkowasz, a to groni na przykład, jak widzimy RBB, tam nie to jeden redaktor, aber jedna redaktorka musi jeden tekst napisać, który pon w internecie stoi, a we wszystkich RBB-skich czelakach dużo ten zakład zapowiedz, to groni. Przez to nie mam żadną wiele rakost więcej. Dokolaż ja nie mam więcej pisz redakcji, które się sami z tymi temami se zabierają, a przez to by ja jako przysłuchał albo cytał dostał wszakorakie pozycje, hynac reszerzirowane.
0: Casnikarska lichota dyskutuje się za większy part pod polityckimi aspektami. Ich obgrozenie przez zgubienie dowiery rucnikarskich brachudla je pak równo tak ważne. A w chwatnym mediowym świecie zinca ryzyko zmelku stupa.
2: To jest problem, a za mnie jako takie w ministerstwie ten czas, jako som tam żywał, albo takie w mniejszynowym sekretariacie, jako cwongserskiej rady, albo niech to wiadomnostnik, makują, aż medie często niereflektirowane przełzyją wiece, które już drugie przylibrują, wytargi o to rytnie, dokolaż ja mogę swoje wiecki tak, to casnika dostać, aber RBB topen przełzyją, to, a ja teken ja mam żadną szpatne cuszy, dokolaż ja niok manipulatywny nieco pisasz, ja jako wiadomnostnik to wyrnost, konim raz, tak komunicujesz, ale ty markujesz teke aż takie drugi szred was, mimo żurnalistyckiego obszywania, mimo kontekstualizowania, mimo recherszu, se jano tak przełzio, a to za moim starszym jojan masywny problem takie za demokratyczną towaryszność, za to burza wszo, piczku wszo jadno, to co pišo, aber groni, dokulaš njemeš, až poslužuvaš let zjadne šredvojo važnejša ako druge. A to je pičku škoda, dokulaš njento máme popšan všikne pšavniske a techniske možnost, či za liče casne karstvo, ale njento to beto tovarišnost nje funkcionirajo, ekonomiske výrobne nje funkcionirajo.
0: Mediowa krajina casa pepsie rosie zinca wiecy nie eksistirujo. Print medie su dożywili masivne procesy koncentracje. Przybierajucy se redakcje gromadu złożuju. Ale takie zjawno-pszałnijskie programy stoje przed upominaniami. Siść za online prezence jo takie o zmieniu redakcyjskie struktury. Równocasnie widzi print media swojo przerwzecie obgrozone przez online teksty zjawno-pszałnijskich. Napnieta jo dyskusja we statne spiechowanie za casniki a nakładnictwa w nimskiej. Wesebnie w lokalnym obuku dej se tak zachołaś casnikarska wielerakość. Zachołaś przy tom niewytwisność casnikarstwa i opak miazy drugim tema trajucych debatu. Żurnalizm stoi pak iści przed dalszymi upominaniami. Tak se to za przymiesie zinsa na przykład przecej dalej rozciegują. We tom, co jo żurnalizm, namakajoż ze zielami towaryszności jano iści sieżko konzens. Zofia Rydelowa, wiadomnostna sobudziła sierka Serskiego Instytuta, chyla peglednienie na jeden z niewietrzych fenomenów digitalnej doby.
3: Jo, also ja myslim, aż tuchelu w nimskiej mamy wiele miliowe lichoty, to ja widzim, gaż Jano Gronim mamy tak wiele podcastu, also kuszt mężo swoje mienienie tak wyzjawisz, mimo kontrolu, to nie o niega tak było, aż kuszty jo mega o swoje mienienie tam kusztym popszałem tak zjawne gronisz, dlatego to nie widzim tuchylu obgrozone, tak wujko aż o nia mamy mędry gnieżastwo na niemienie. Myslim aż jo to w momencie dobry stał, kiedyś mamy. A ja som biegin glucna, aż som wytosz tom casu rożona, aż nie som żenie dożyła, jak jo to było mimo miliowej lichoty.

ale tak w klasiskich medijowych obukach są nowe koncepty. Ako na przykład korektiv, medijowy dom usmerjony na derimiesie szych z wizją redakcjonalnej towaryczności. Z tym mi omieniona towaryczność, w której szmego szykne ludzie informacje przyredowaś, zażredowami se przaszaś, a desinformacje speznaś. A tak jozinca cała mań projektu, ketareś spiechują medijowe kubłanie w szuli, aby przygotowali młodych ludzi na upominania nowego medijowego świata.

0: Privatne medije su važne slupca snikarskeje wjelera kości w Nimskej. Marek Slodička, wiedomnostny sobudzieła Serskiego Instytuta, pokazuje pak na tendence pla mediowych firmów, ketareż zniemierniaju.
1: Lichota mediów za mnie, ja ju mam za obgrozonu. A nic ja no, grozim tak w takich totalitarnych krajach, štátneho boka, ale také no, v druhých krajach, že se myslíme, až to sú nekak lichotné a demokratické, dokoláž tam viacej a viacej vidím, až bogaté ľudia, milionáre alebo miliardéry, až by ni nekak všechny médie přece viacej ukupujú, alebo až kupujú tú firmu, alebo tak, až nekaké tie bogaté ľudia, tie oligarchy, alebo tak, až by ni kupujú te medije, te mediowe firmy, te koncerny, jak za tym stycę, a pyn niekak obliwują, jak nowości, jaki śmier wyzjawienią pyn tam dają w tych mediach. A to mam za, no, no za szpatne. Snaż ja to wszyscy już niekak to dało, to dla mamy niekak organy, niekakie partaje, to dla mamy takie w niemskiej ARD, ACTF, to kolej to jo, niekak polityczny śmier tam wszyscy niekak dają. Ale no jo, ja pićku z starością aż to do szpatnego smierania to żyło.

0: Nento ale, to ze scasa, ako jo nastawa AfD, a ta politika jo se čošku přemeniwa ho teke w našom kraju, mam mogi raz ten žas šišć, až jo zašeknuła jadna vesta cenzura. Až ne dostanu te luže, rono tako mestno w medijach ako druge, až ne smeju svoje mienjenje groniš, abo w obšašovanjach, až zeju pon vece pozitivnych mienjenju, nežli až negativnych, lec rónoš, kaž se ze slúžimi rozkranjaš. Te sú také kritiske vordovali na přešivo knežastvoju, na přešivo tie politice, nento se s tými pieniezami, nenože přikvat jo to se s tým benzínom. My máme pienieze, nažívané pienieze od ľuda, ja? Od ľuži, ken žívajú za všetko. Jano, za svojský kraj, za svojské ľuže, za medicínu, za kúpvanie, za to všetko te pienieze nedosegajú a to te ľuže mocne kritizirujú. Ale veto chvale naše médie dali jano politiku našeho aktuálneho knižostva. A to te ľuže nemogú rozmieš a cesto svišem také, to jo ako za NDR-ský cas te povieši, ako aktuelle kamera jano druge předznamie. Also, to jo ten zašiš, kenž te ľuže majú, a ja miastem mogi raz teke musem. Spšaunie groniš.
1: Vestanjome při příkladže AfD. Kak dejš ako žurnalist obchadaš z jadneju partaju, ketaraš s vejarským zapšimješim casnikarstvo jo obetgajnc, ved šogo zachopienka diskreditirujo široke žiele casnikarstva a rovno casne uzamknio z partajových zjezdu zastupnikov mediju. Ktoš pomina lichotu casnikarstva, musi se teke jej ustajiš. Ale wielera kość groni teke nie stajaš za cusia ušej faktu. Rozdziel miazy mienieniem a pszałdu zachołaś westanio jadno z wielkich żurnalistyjskich upominanio. Dobry żurnalizm musi być w samskim casu blisko przy ludziach. Peczmarnio Horst Adam, niegaśny szef-redaktor nowego casnika.
2: Lichota za medie jo wegin ważna wosebne za to, aż demokratia pan pszały funkcjonirują. A to właśnie to sobie za nasz serbski świat, to goni hoby dolny w Łużyce, w prynnym ryżu za nowy casnik, a za bramborskie serbskie radio. Te ako casnik cytają, a na serbskie radio słuchają, wodzakują, aż budu pszały a welebocne informirowane. Wegin ważne przytom jo, aż su powieści a dalszne przynoski wuronane na nimski ausgeglichen. To mogę raz zresztą tak laszko nie, da szim to słowo, wiesz ja ono szim. Tuchelu se wele o tom poveda a pišo, kak možeme nejlepe našu dolnu serbsku rec zažaš a rozšajaš. Ja minim, až trebame za to do minenje ze všech bokov serbskega živenja. Tuchelu pak jo tak, až se tomu v ugranju v medijach za večji žel jano zastupniki domovine a serbskih institucijo. To pak ne dosega. Zato trebame minjenje dobro radu a teke kritiske přispomnješa od jadnorih serbskih luži vesah. A to mi nintve casniku a bramborskim serbskim radiu čohu feljujo. Lihota za medije, ka teke pomina až se v medijach, odvišuju mislenja a minjenja ših luži. Teke pon, kaž se to a druge medijom tak šale ne pasujo.

0: Jo, wasza najlubsza muzyka, ta ma przecy stwart k swojo kszute miestno, ho w naszym programie. Napisz to na mailku, albo powiesz na redakcyjski handy, albo gaż naszych kolegów widzisz o na zaredowaniach. Możesz o im net nieco do mikrofona powiedasz. To jo żynca cyny Markus Końca, jadna domowiny.
1: Ja z życym raz, ja spił z jadnoszone serskie kory na tekst Fritza Roche, od Kobiele Detlefa komponirowane dobre seło, dobre płot. To se mi je spodoba, to je za mnie przecegnujuce, dokuż to teke szake dopomniesza na žišectwo a na młode cas tak ubuzio. A tam by se ja wiaselio, kap se to raz zagrało.

Zapuste a jače su mimo, přiduce wierašk, za kotarych šmežome juž pomawem zase sersku drastwo zrichtowaš su svetki, a s tym se bližece dupjenja a konfirmacije. A gaš rona při tom sčo ve vašej loce a ve spiškach snuchliš a zrumovaš, by mogali přemyslovaš, lec mašo snaž drastwine žele kenč vam veci nie pasuju, ale vo kotarych by se snaž hešći nichten drugi vjaseliju. Serski muzej Hove mjestče přepšosujo v juliju zasi na drastwine kšamarski mark a pyta ninto južo předavarku a předavarju. We zachadnym leto ma joga tak było, aż jo zajmkupo wario wiecze był ako te pobitowania. Patakem. Dobre drastwine żyle, abo pyszne asesuars. Gaż maszo nieco, coś, cośo wete dasz. Przyzjał szo se ninto jużo plaserskiego muzea. Żase tego julia jotam zase kszamarski marek za sersku drastwu. Wet zega czych do pieszych.

Wiče, jo tomu 81 let, ako jo była druga svetowa wojna końc. W naszej muzyce tyżynia grajomy togo dla spiwy ku tego śpiew. Nasz żyncajszny spiew przyjrzał wet polskiego Duo Lunaria. Jogo balada, powieży jo mjazy drugim slidujucy. Comu jo była wenas ta złosć? Nio nażyje feluju słowa? Wiele dzo jo se przeroniło za pezdatny mir liche tudybysze.

Du Lunaria a jich Ballada, jota boa w naszej muzyce tyżynia. A to jo już szo wet mojego boka. Wicze jo Anja Kochol-Szwarcowa za was hove studiu. Pokazki za wasz końc tyżynia pen mamy. A do tego słyszymy, co jo Rzecne Centrum Witaj przygotował za lietosne przedsetańskie ubieżowanie. Uknice a ukniki zakładnych szulu cytają wicze ze swoich najlubszych serskich tekstów. A gaż coś o tym młodym talentam przysłuchasz, ubieżowanie Jowicze Wetpłodnia w Serskim Muzeum je. Zażyńca Wetpłodnia życzę wam z podobnym miejscowym słuchem. Ja, Diana Szycowa, so rozżognują, myszo se derje.